0: yeah, when you do it, may as well do it for love.
1: Jamie Cullum. Šiša štorce čiliet mode, aj hižo tak mudre, šit go za lubosč. To rade tak podpisam, bečo odin 12 je. No a tude štučki nas hač došeščich, na kužde pat zvesela. To je Christoph Mikvaušk. Tež Josef Brezan chce nas zveselič. Michał Cysz, nam zaspiewasz za mnie kaj swunco, hać dreje to, tutych dniach kompliment, to tak prawie nie wiem, ale wiezo możemy tutun lube postro tej sztupo serbskim rozwosu rade przyuzać, 5 godzin 12, to je Bożna Biaszec, sejdżu zaso tam serbskim rozwosu.

Ach je, gdyby jak uzwaćmo, moje lubi, to by so tojšto k pozitivnym zmieniło, znamieńcza z mojego wida, snano by ty stole zmieniło ze 70-tych lice menuce ludzo hižo naszej domizny se tole żadaja. Elektrifikacja czary dreżdżany zorec, a tyż zajszłych lic dziesatkach, so zaso syniszczo wo wonym niedostatku naszej infrastruktury ryczy a pokaza. Wużycki zaposłanca z jaskłym se CDU a SPD, Florian Öst, Zoreca a Katrin Michel z Wojerec zu nietko minuce Berlinie parlamentariski kru runie dla elektrifikacje czare Drežany za Zorec założili. Ziel zu beho je wutwor a elektrifikaciu pospiesić. Szako je spieszny zwisk, miesony Wużicu a Drežanami nesmierne ważne za naszą kunčinu prajtaj politikare. Například je to ważne za Alstom. Budyšinje producent tak rec Wagonu, tyž producent monetariskih ježidvo KNDS, kiš ma boze Zorecu sa zasedlič, byl vo to profitoval. Rune tak, kajš nova miestnosť nemského vojska nedžichuje. A ráde dodam ište DZA, podzemský labor, tyž pod nás tu ve Vúžice, tam môža si potom vedomostnice z cive sveta spiešne nám do Vúžice doječ. Dalsze nowości z naszej domizny. Nydom ma Katka za nas przygotowane tu serbskim rozgłosu. Yeah.

0: Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, legendarny spiew tu serbskim rozwosu. A może cię się da poprawom przedstawić, że zamoża dżinsniejszy dżin roboter po takim takie humanoidne, no kiż są człowieki po wąkonym napodobnyne, tyś instrumenty rad, wujki praszak. Na runie tutu nieuszytny eksperyment jest wumiocza Karolina Eiket, serbskiego pokada, zważiła. Znataszak je po całym switche, jako wumiocza na tereminie, jako jedna z małych, gdyż tutu instrument woprodzie tak dere wopknieży. A niedawno je syczy wozewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom teremin raje. Sama rekne, żeby to kietro wele dziewa, robotory tole nazwu czuwać, tuż to pospytow a treninga by za to trebne. No a na koncu pak je so eksperiment radziu, kajż wona sama więdzisz czy nie przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: Sidam, Menchino, Boschisch, hier Wischina Hartmut, Bosta Rasa, Rune Water, Sasa Sasa Bocchime, Dack, Geisch Malisch Chanski Pop, Nack Litzze. Stürzet sich Stopnio Celsius, a Roger Namko in Stigenia, Wosse Bär Negelu, Nuse Velika, Zirle Hanschik, Raji, Wele, Wele, Beach, Nizenusch, Wele, alle Wosse Bär Dostsch, Beach, Schako, Subime, Pschipocinio, Tisch, Elektrolyte, Gischenusch, Woda, Sonacha, Narunatsch, Nemoge, Tisch, Setisch, Rasbritschku, Chai, aber Kolo, Popschitsch. Mamy. A nu zube lika ma hewa kiszcze dobre pokiby, kak możesz so przy tajki hoco czy dere wokwodnić, na przykład nohi do wańczki skwodneje wody tyknić.
1: Aj, na przykład, to jest na dobra możność, wieso musz jęcy też jenne mokre trenio na rucz położyć, albo uko rudzie kwasć, to kus kwodzi, ale wosy ważne te jest po możności ta ukolina haj nikak kwodnają. Kutku w bydleniu wieso po możności Si tam na to larač so kus přečane, so mauki vecika duje tež to kudži.
0: Aj tamo može malo ventilator, abo tež vješľovanie povetra dopomač. Extrémna horcota, kunc tyženja. Kak zariadovario s tým vopkadžeja, na čo mili vopetovario dživač, to chceme vám za nekak pohodžine tu serbským rozvosu rozpravieč. Potom tež ladajo na to, kotre kunc zaradovania sú sa kunc tyženia, miestem hižo vodprajeli, to slyšime zonime za pohodžine tu serbským rozvosu.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marbie Drozene.
1: Ach, das ist ja to janska nutzien nimo. Po takim najdlišší dzień lita. A ja sem tož no zaso zabil. Snado samo dvojice.
2: No što da to?
1: Na moje narodniny.
2: Dyda si je miał?
1: Što da ja wiem. Junu wynaliczu na nikakim rianym dniu. Nitko jest największa, no zaso przepozdzie. A ja mam tylko narodnińskie zaczucia w brusie.
2: No, wiesz da ty, co by się k narodninom pszał?
1: Od susadki, kiedy wiewiaczki, bych się kusk kożucha przećmu. Za mój zauczk, tu niż o tyle przeliady. Te wobliki muli mi zoniatka przynieść, kuźny z najmieńcia pecz, a dzieci muli mi śpiewczk zaspiewać.
2: To są szo prima ideje za dom.
1: A więc o tym biu za so swój wejwik napylnić, a mój pumpyk nie tyś i żora.

Lube dzieci, dobre ranie. Biel niesce cywe lieto wuknuli, a so napinali. Nitko na koncu szulskiego lieta raja sport, instrument, hobije, a zwonka szulske zabiery wonu rolu, a nic wiace znamki ze siłkach. Jedna tajka zwonka szulska zabiera je dziwadzie linie. Serbskie dzieciacy dziwad w obszy niemsko-serbskim ludowym dziwadle pyta za nową ru nowych rajerio. A dundak w prynym zetkaniu rozprawia. Sobotu rano na podziwieczych.

0: Polícia z Gili.
1: W Szirachowie jest obopkat niezbożo z małym dzieszczom stało. Holczka bie nienadzice a nejabcy za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujewa. 15-letny wodzor Mupeda Simson nie może się wiace dobro zdzieść, a do małej jest razy. Na zbożo buszne woba jeno szlochko zranenaj. Szkoda na Mupecze w uczyni 200 euro. We Włócznicy niemsce Lausnic je 16-letny przy kupaniu z niezbożu. Młody kadla wszak bie ilegalnie na terenie z czerkowie jamy, a jeso przy skoczeniu do wody skały tak ciężko zranił, zadobisz helikopter jeho do kliniki w Otwieszcz.

0: budże.
1: To na kóźe pa cijuce budże, hižo zaso lochšo, żeż temperatury nastupa nic w oprawdzie, ale to szak dżęca wulce nie wadzi. Wona nie tak legendarna, kajż nasz moped Wastoczka, ale za to wiele elegantniejsza rzeczu, bo tutaj mopedże, kiż rzeka kajż wosa, italski moped Vespa, ma dżęca narodniny kulowaty jubilej. Italska Vossa Vespa je 80 let moža a šudže ju vuladaš na drohach vulkých miesto, kdež bez božny a zdiela kytro agresívne po drohach smala a sovie trubia kajš svetový mištrojo. Ale vod džentnýšeho hađo nedžele počešča Italčenio svoju Vespu s paradami a fenami z cuvého sveta, kýž si do italskeje dojedu. Vespa vosvědčí tutych dniach kulovate 80-činy italska vosa. Vespa to je práve dolce vita na italsce. A tam sna nosil nikoci do dola doleča, veli vesela na kuže pat, temperatúry, italske temperatúry, težno dávno poda nás máme. Sedo posledem ich je.
2: Jsem si všim, stala se s mi všim, žiju tebou a svým malicherným.

0: krótko po Bidlknauersom je, što może wuskoczyć, jeli woteżki sam do ruku bierzesz, gdyż so ci nieszto nie lubi, no to widzimy cele nazonie tu kwilnu też w czarnym komcu. Wiacere lita są so tam krabatowe swiedzienskie ry w reżii, tak rec cudzych ludzi wotmiewali, nietko przewiedu to pod nowym mienom, mienujcy stawiznu w krabacze, a to w swojskiej reżii. Czarno komczenio z tym pokazaja zodżety szinak, a przede wszystkim lipy też, što już serbskość nastupa. Janek Wocza jest si w tym takle swoje mysle czynił tu swój komentar.
1: Dopomnił się so jeszcze dere na swój prynny wopyt krabatur swiedzińskich ruch. Mnozy bych upowiedali, jak rynie to je. Od rajowskiego wukona a scenu by mi to też cele sympatiske. Przyjuszym so dere ne czujach. Serbskość a nasza maczarszczyna byście skiery jenoś przyplack w inscenacji o Johannesu Szadowicu a zakskim kurwiaciu Augustie Sylnym. Niekotre sceny, jako tam spytach u serbscy ryczeć albo serbu napodobnieć, zaczułach samo jako w usmieszowanie. Ale to je nimo. Miestem jest to do pozitywnego przemieniło. Wielki podziel na tym ma bez dwiela tukwil na wojewódzka županka Gabriela Linakua. Se sam swój przychod twarzycz by zawieszcze jeje, a też dewiza dalszych zmużytych a sebe wiadomych serbo regiona, kocisz proste reknechu takle dale nędzie, a su ze zamowitymi ryczeli. Nietko ma te toarstwo krabatuje mn a wies sami wotežki w rukomaj a koncentruje te so na swoje priority, što je tež rika, zo dživa te bole na serbskosć. Z toho časa vidiš viac serbskich narodnych drastov v inscenácii a džakovano treningi s dživadželnikami ve vurekovaniu serbskich svov a vobrotov ich tež o vele lipe zrozumiš, dež serbsce najevišču reča abo samo spevaja. Tak je tež podžel serbske reče v inscenácii přibiral a tež připoznače z javnosti. Na to moža v čornom kumcu s pravom hordži byč. Stawizna o krabacze w czarnym kumcu, kotry jest dalszy dziel z titulom W kurjawie samoty, zmieje sobotu swoją premieru, je dobry przykład, što możesz docpieć, jeli so sam o zmienę postarasz, so gratu przyjmasz. Tajku zmienu nastupają silniszu widzomność a runoprawość serbskosće, bych se tej za budyskie liczne dziwot obszał, gdzieś je serbszczyna tej we cicytym licze przeco iście jenoś przyplack. A to byłnież budyskie dziwadło to serbskie we swoje mienie nosyło.
0: Mienienie Janeka Wołczara to bieg stawiznie w okrabacze czarnym kumcu, gdzieś iżo niekotre lita bole a bole na to serbskie, na serbskość dziwaja. 7 godzin, żyja tlacze je, a to je tia czolichec, nietko tia duszowa, sym zakuzwana.

0: Andrea Handuschowa. Jetzt le Sakuzwana, a tisch psychodna Thema. Dasa bitch geis hutowa magia. Możecie sobie poprom przedstawić, że zamoża dżęsniejszy dżyn roboter. Po takim takie humanoidne, kiż są człowieki po wąkonym napodobnienie, tyż instrumenty racz. Na runie tutun nieszedny eksperyment jest o wumiocza Karoliny Eikets, serbskiego pokada zważiwa, z Nataszak je po całym świecie jako wumiocza na terminy, a to jako jedna z małych wumiocza, kiż syła tak dere na terminie zaracz może. No a niedawno je w Syczi wozjewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom terminim raje. A i sama rekne, żeby to kietro wiele dziewa, robotery dole nazwu czuwać dole, tuż to pospytu, a tuż to treninga by za to trebne. No a na końcu pak jest to eksperyment radziu, kajż ona sama na jędrzesce przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: Policja z Gili.
1: Wyszerachuje, jest to w obkadne niezboże z małym dziewczym stało. Holczka bije nienadzice a nieabcy za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujęła. 15-letny wodzia mopeda, Simson, nie może się więcej dobrożnić a do małej zrazy. Na zboże buszte w oba jenoż lochko zranienej. Szkoda na mopedzie 200 euro. W Włócznicy niemsce Lausnic je 16-letny przy kupaniu z niezbożiu. Młody kadlarz jak bije ilegalnie na terenie Szczerkowej jamy, a jest przy skoczeniu do wody ze skały tak ciężko zranił, że dobił helikopter jeho do kliniki w odwieść. W Wojerecach je dotal nieznaty puszczulnika skrzywdził, a samo z bleszu do niego bił, przez to poczerpie muż silne bolostcze, a wączitko policji wozywi. Rewirowa kryminalna policja nietko pat przepytuje.

0: Abend, euer Paue Party USBO. Lady Gaga a doječi, serbskim rozvosu, no a ljubičiči, to je vežo vaš čas.
1: Filomelos. Dirdam dejstva Marvije Drozene.
2: Ach, das ist ja to janska noc je nimo. Po takim najdlišji džen leta. A ja sem tožno zaso zabil. Snado samo dvojice.
3: No što da to?
2: Na moje narodnine.
3: Dirda si je mjel?
2: Što da ja vem. Juno ve naliču na nikakim rianem dnju. Lidko je znajmniejsza, no zaraz o przepozdzie. A ja mam tylko narodnińskiego zaczucia w brusie.
3: No, wiesz, da ty, co by się k narodninam pszał?
2: To smut. W odcu sadki, kiedy wiewiaczki, bych się kusk kożucha przećmuł za mój załczk. Tu nie iż o cyle przeliady. Te w obliki muli mi zoniatka przynieść, kuźdy znamięcia pieć, a dzieci muli mi spiłczk zaspiewać.
3: To są szo prima ideje za dom.
2: A więc o dobiu za so swój wejwik napylnić, a mój pumpik nie też iż o raz kulwa ci był. O, ty by mi mogła popriączk darić, na przykład. Albo popriączki.
3: No to ci wierzę.
2: Abo ty, pitam deleka, wieś to obstaraš.
3: Što da ty tam deleka meniš? Ah, podjao što mam je so svojba na pšikru posednila. Skorbika beru šalki a talerje, višnje, tykančki a popriančki. Našemu Filomelo se vie so sline beža.
2: A ja mam telko narodninského začuča v brjuše. Nie musisz ty mi tam niedyś to obstarać.
3: Filomeloso, ty tla wiesz, że już brzi a kranie, to hele padnie.
2: Ja pak sam narodni nie miał. Obrociu.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, że za tebie tule mam.
2: Buah! Czemu ty skupo praćko? Jenoś za mnie?
3: Haj, dokąd nie żenie przepozdrze narodniny swiecić.
2: O, ty se ta najlepsza.
3: Wiele zboża k twoim narodninam plus jacore dny, lubi Filomeloso.
2: Dziękuję.

0: A to nie żane wujkie potaństwo, wujka Horcota. Na nas w przychodnych dniach jedzie sowali w osobie niedzielu. Budzie około 40 stopni Celsjusza wyższy na Hartmut. Sobo to postara. Ale przy takiej Horco, czy gdybyś wiele pić, radę też raz 4 litry na dzień. Wiele pić, albo możesz też takle prać, cel elegantnie.
1: Dost pić. Ale po możności nic jenoś rysu wodu. Przez poczynie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zase k sobie pracza. Nasza woda jo tajka, zo su tam przemał elektrolytu. Dole je to te dere, gdyż jenu bryczku tomu pije, albo czaj, albo tajke wycykajsze kola, albo tak haj słodkie napoje, zo buchem to tyżku suchno.
0: To praj nuzo leka Cyril Hanczyk, a doda kowy, albo se lód poprzeć, albo tyż svodnu melonu, kýž sa doždere do tutého časa hoči. Kak vupada konc týdženia zasadne se zaradovaniemi pri tajkej extrémnej horcoče, potom chceme nedom rozprávať, potom zoje Zuzan Mövec zaspievava zohce Čopvyskou, s nanomini dženznišim dňu skýre Kvodneskou.

jednotli u cienu siebie widzimy. Moho cudzoch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Miazło, czy je tupy blak, nocy nasze taka znak. Huku tu kosiedla dnia, moja skromna postawa. Po swe czasach radniu się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc.

Mieć rozum, mieć do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To jedź wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstać, nemże sam, nasz zwytny kraj, nie zwytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi wieszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajś tu je moja zebiera.

0: Baby. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: A tema jo gocota, ta ma w Łużycu we swoich pazurach. Żeńca su pieś a ciżaszcza grado przypowiedzieli. A to groni za nas. Żeńca jest nuch, ljagnome se dochwodka, a co wamy wet urlopa a lichego casa we feriach. To pak jo grado noe nawok. Te stare su mieli we leszu grado hynakse żywienie. Kasz swynco jo paliwo a smaliwo suweni żywali seno. Kake druge žiwa a zabere su vesajnske, tenca smieli na vršavše a kaku rednu pšenicu su obgledovali, bet togo jo ninto to grono v našom tematickem ustčevanju.

Mina Wittkreuz, Juni. Żyta se żwale jużo z kwoskami. Szopwe net słynco płodnu zemju grejo. Wyszamniejsze barwie list se zeleni. Modrina cysta nad nami se smiejo. Uboka w groblach bruna buchawa. Bejni se ujszpurna mia z kalmusami. Utka już kwiszo biela na żółta. Na rykach miech se bieli z kwietaszkami. Mężoszlic bożuj w casu naletnym żyjen płone barwu, błyszczece se zrosu. Kwiszecym wukam białym, cerwinym bliże se żni. Już secki klapiu kosu.

0: kupac, my tylko szli, ja som szedł do rzeki, tam gał ja leśni była mała wedy, mogę raz my tylko dam twarili już, ja, ale to szło zase do kuszu. Z łukami, dlatego, że to było tak mało wedy w tej rzece, aż to ja tylko walt klapowało. Za rybami my tylko gledali, ale to nie tylko cywili dalo. Jo, to są były takie małe ploszycki, a ja są takie pęczeli użyć, przecież w szlajze na Gojańskim. No jo, pak czasek, a są takie nic nieco krenu, ale nic wie. Mama ja goniła, pęczeli, musisz i urieszyć, a pęczeli już sam takie piac, jo. Spičku velijom a muku, a to je by ještě tak dobře složilo.
1: My jsme přijali žiži tak, 7, 8 let měli takové obce. Tam je odvalo na droze, na šťašce, abo žeště srednje, je odvalo ta kartofla namalovaná, a pete se skokal, a tam se chyšil nekaj kus šerbla, abo cigla, abo něco. A pen, raz pe dvěma nogoma, raz jadnej, pe jadnej noze, a tak to jsme ale žiži vile grali.
0: No jo. Pęczom tylko twarzy już, a zgadzać z kolaso, to tylko mało dalo, a pęcz tylko kwerstangu pryki z delku, każdyśom dostał na te pytale, a pęczom z kolasom tylko około karydliwe. My gośmy by tak owski bord bydlili, a tam żeny dwie dzisiaj nie są byli, a pęczom se musiał sam nieco pytać, a grajkać.

0: Dazu chopili pewne te kokoty. Tacy mieli to kokota przywiezane gryce na tych walkach, na tych rotach, a później z pozymi tej lauku nagetowano. Tam są pewne sali z tym klasom jeść. Przez lauku to jest jednak taka impała. A później sali to kokota wyczapić gryce. I to nie było tyle taka info. No jo, myśmy byli plenarskie, myśmy takie dziuczka byli, myśmy szli gledat, jak oni to gotują, nic gada. Jo, no ja też mieli ten klobuk, a potem mieli takie strusk na tym klobuku. To są byli te trzy krale, prydny, drugi, a trzeci. Potem mieli wieńcu wite, wieńce. Kraliuki są się pytali te krale, potem są krnuli takie wieńce. Tam są rejowali, jo, walce są rejowali, co ga, Rheinländer, kraluka są była, jo, rejowali są pęteke. Ten kral ga jest był teke jasol, a się my pę kraluku, jo, burszku oblacone, a pę bilu szorcu, a pę taku szlejfu, my są byli fajno oblacone, jo.
1: Tak, jo było to żywienie na lunche w ulicy Wańkach Anny Fortowej z Mosta w Okokosze, a z jej dopomniejsza miejsce nasz ulet pod motom Lieszy na lunche skończyło. Uszy to gościo słyszeli Bertolda Pana, Alfreda Kjacmarika z Prawoza, Fritza Wojta z Ochoze, a Marianu Worakowu z Deszna. Basni Mine Wittkoitz, Fritza Roche a Mata Kosika som cytała ja, Diana Szecowa. Autor ustrzywania jo Sebastian Elikowski-Winkler.

Jo, wiedro jo šopwo na pekoriš njedejšose, tož zejšose snažnin do knigwe, tožo tekewe gorcoše. K tomu mame narazhenje, ga písma Ingeborg Bachmannoweje. Wena jo se narazhiła před 100 letami we dvojorecnej Korutajnskej, to jo Kärnten we Austrijskej. Tu słowiensku menšinu we tych krajinach jo wena spomniła zas a zas we svojich tekstach pod słowom Windische. Zastym, joto zażynca dosć wet waszej przespódnicy, ja Diana Szicowa se net rozszognują. Widzę ją moja kolegoka Anja Kocholt-Szwarcowa zase ho we studiu, a my gledamy na serskie zaridowania tego końca tydzienia.